Samada pa mada pa mapa ni da pa ni da pa da sa ni da sa ni mapa ma sa ni ga pa ga ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da ni ni da pa mapa da